Bo ten její chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cze pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robil wszystko, chował dziecko, taki to był dobrotisko, ale robka tego chlopka rada nim jala. Štvero nových šatů, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka.